0: Nie, to był kraj płynący parówkami i piwem. I no, po prostu żyło się fajnie, wesoło, bo to przed murzem też i kraju zachodniego, to, czyli RFN, to było czuć, to takie to w powietrzu, takie tam bliskość taka w NRD była odczuwalna. Co więcej, no, odczuwałem ją, no, chociażby przez to, że będąc w Berlinie, byłem blisko muru, który oddzielał miasto Berlin Zachodni, no i tam było dużo policjantów, milicjantów, jak to tak się wtedy nazywało, i byli bardzo czujni, żeby ktoś przypadkiem nie za blisko się zbliżył do tego muru, żeby nawet nie próbował tam w jakiś sposób przez ten mur przechodzić. No ja to też to na własnej skórze odczułem, kiedy mnie kontrolowano, kiedy byłem przy tym murze, no ale ogólnie było wesoło.
1: Ich habe sehr gute Erinnerungen nach diese Zeiten. Ich hatte da selber vielmal gereist schon und konnte man schon spüren, westliche Welt. No i zapomniałam, po pierwszą część zapamiętałam, co tam jeszcze było.
0: Pod tym murem i tam coś się już działo, czyli tam był bardzo tak strzeżony ten mur, był bardzo pilnowany, no i też między innymi przez to, że byłem tam wieczorową porą, no to też mi policja poprosiła o dokumenty, żebym się wylegitymował.
1: Also ich war neben der Berliner Mauer und ich war gefragt über die Dokumente einmal. Aber meine Erinnerungen sind sehr, sehr gut.
2: Und war das in Polen ähnlich, diese Lethargie? Hätte man diesen Film auch in Polen drehen können?
1: Czy ten taki sam film można by było nakręcić w Polsce? Czy w Polsce też był taki letarg?
0: W Polsce też były podobne takie filmy, które się rozliczały z tą epoką tego dawnego systemu, kiedy przechodziliśmy w nowy ustrój poprzez polityczne te zmiany, ale to były filmy fabularne i to dosyć takie bardzo poważne. To był taki film jak Psy Pasikowskiego Włodzimierza, który właśnie pokazywał ten etap takiego przejścia z jednej epoki w drugą, ale ludzie, którzy reprezentowali ten wcześniejszy system, to nie mogli być automatycznie odsunięci od tego, który ten system oni reprezentowali, z tego powodu, że nie było na ich miejsce nowych ludzi, nie było wykształconych kadr, więc oni też jakiś czas byli w tej nowej rzeczywistości. I ten film Psy, no, on bardzo już to przedstawia.
1: Ich erinnere mich an polnischen Regisseur Pasikowski, aber es hat gedrehte Filme, welche, also das sind nicht Dokumente, sondern also normale Filme, fabuläre Filme, ja. Und in Polen damals, es war kein Ersatz für die Menschen, welche an Macht waren. Also die gleichen Personen hatten dann früher in später nach Polen war wieder demokratisch, denn sie waren wieder am Macht, also immer am Macht. Also die Leute haben sich nicht geändert.
0: Ich möchte dodać do tego, że w odróżnieniu od NRD i RFN, no to tutaj można było zastąpić ludzi, którzy przyjechali z Republiki Federalnej Niemiec, a do Polski to nikt nie mógł przyjechać znikąd, więc ci ludzie musieli siłą rzeczy zostać.
1: Also ich würde noch dazu sagen, dass zum Beispiel in Deutschland es war, dass bei euch die Leute von Westen können Ersatz machen für die Regierung von Osten, aber bei uns, es war kein Westen und Osten, bei uns mussten die Leute bleiben.
2: Ihr seid polnisch geblieben.
1: Naja, also, das ist auch ganz also die Regierung.
2: Ja.
1: Er meinte Regierung. Ja. Das Regierung musste bleiben, weil es war kein Ersatz.
2: Und die andere Frage, ob er was sagen kann zu dem Kino, seit wann es das gibt, seit wann er hier ist, wie gut das besucht wird und die Beziehung zum Neiße Film Festival.
1: To teraz takie pytanie odnośnie kina tutaj w Domu Kultury, od kiedy ono funkcjonuje, czy dużo ludzi odwiedza to kino, od kiedy pan tu pracuje, połączenie z tym festiwalem Niski Festival Filmowy.
0: To kino już ma bardzo bogatą tradycję, istnieje bardzo, bardzo długo, ale później wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego w Polsce, to również to kino, które spełniało wtedy tamtą, powiedzmy,

nie mówić. Wyciągając ręce gałęzie, to bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie, to co?

jest połowie drogi. Z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.